Krzysztof Mikłosz, kto wieki się nam zaspiewał. A to jest tutaj Monika Klesec a Stefan Gerz. Jej jeszcze słyszymy za przyczyny spełto budże. Potem sleduje też jeszcze Daniela Hazec. A ja si myslu tuto in hit, kujže z vás najem, noči veclich, to je Zlubku Mesačka. Na tute, aby so ište dalše serbske spiewy smieče so po takým hač. Do šestčich veselič, netko pak najprede majlo, 12 minčinu po pečich.

Dinosauriere, Psi, Kovanius, Wunza, älter Klinci, najprede Raskai, Schkunz, Jurassic Park Filme, alle to je boze małe mielkowe, možno. Zauriowe Park testuje mienicy nowe wieczorne format po testwom zwonka waturenskich czasów. 12. a 13. junia wostanie park stajnie hać do wieczora dżesacich waturene. Planowane su k tomu live fuczba przy tamniejszym hacze, tak mienowana After Work Area z przykuskami a koktylami, čitanja, poskytki paslenja a, tež vo prodže, film Jurassic Park pobeži tamnišim dinorám, ještoš je tam tu kino. Štúšie vodňo hižo parku smie prosče dlieja vostač, štúš akle vod poponia pečich přinže, pači 15 euro zastupa. K tomu poskyčia so tež vedžen, jak staví znam parka a kreatívna dživanička s rizbariom Tomasom Šternom. Za nekotre poskytky dobi so do toho přizevič a to hač do 8. junia. Idea za tym, Zauriowy Park też raz jako mierne wosobite miestno wieczor pokazać. Po takim troszku praczasa, kus kultury, kus letnego wieczora, hoj to klinczy tola za zajmowej mieszyńcu. Dalsze pokiwy za dżęsniszu sredu a przychodne dny mam nydom po przychodnej huczbie za was, dżesacz mięczynu pona po sześciu.

Znanosć, nasz poskyt socjalnych seczach i że wuladali, nowość we obrazach Unrika, a odczerawsze o tute nasze powieści na naszej internetnej, kajsztyż Facebookowej a Instagramowej stronie wuladacze, na przykład impresje pondzielniczo zariadowania małym Wielkowie, czyli się so sotroni szek za zanierowanie domskich przepodał. Dale mamy wizotyż highlight 1024. budyskiego nalecza za was przyjotowane. Poladniemy też jeszcze raz na Nysowy Filmowy Festiwal, a na prynie mieje metanie Budyszynie. A nic naposled też do Lubniowa, gdzie już buchu konce dnia jutro nie spiewaki za swoją wosebitu drastu poczęszczenę. Wobladajcie się, je tola rady raz nasze powieście w obrazach, każ praje na internecie, na Instagramie a Facebooku, a wizotyż naszej app MDR Serbia. Wiele wesela wam przyjął.

0: A zbožone bytje lohko, gdyż słyszysz najlepszą serbską hudżbu. A tu mamy też w drugiej godzinie za was Bożena Bjarszec nam na przykład zaspiewa.
1: Maria Dziedo Zariada
0: do zicholcu też znajdzie na kowie pobieży. A też Matias Kisling nam krótko po nam po sedmich zaspiewa. Słowne mjena tu już w serbskim rozwosu, a też tutaj mjeno jest słowne przyjdzione spiewa Rika Ed Sheeran, 9 minut po 6.

0: Tak, małe gajsz, czarny komc je, ludność wiosy je przyjrzym, przełsza agilna. Przeco, co tam nieszto stała, gajsze to Diana Fryczec-Krymichowa, tyś minęnu niedzielu zasa zwieściła.
1: Mi we wiedzi, gdy jeszcze przez skubice córku nasmier kotec Brożyn. A jako zdobkom na wieczor peczych, na wiesnej cyrkwi wodzwoni, zaklincza prynia musicalowa melodia. Wiesny kurs czarnego komca, wiesze naspiwanie przy Brożni przeprosył. Jetzt hat 60 Bobbelerio je na Programm pod hovem nebiom přikvatało šako. Bische totiž vosebit na večer praj Sabrina Wagnerova, kiš sab se vuknie, a si svova k pomoci na cedlu napisa.
2: Intermezzo müssen wir, nach Chor, mit Johnem Kromsu, je nove, mieno dostał.
1: Sonny Büchu Hostjo je noch poboku stali, ale tisch sobu spiewać moli, su spiewario a spiewaki vosebite spiewne zeschiuki wudzielili. Ale nic je noch proste zedle, w zeschiukach stie ruke kuźdemu spiewi, tisch dodatne informacje, kaś na przykład stuje komponist, tekst we originalne rieci, dusz bi przewożk, abo debu spiewk prynimu razy naspomnienen. Z lubością wuotowana zbiaka bierze przekwapienka za włoczko. Przekwapienka bierze tej szeroki repertuar. Za publikum bierze to koło jezba przez ludowe śpiewy, moderne korowe kompozycje a domizniskie zynki. Nazonita dirigentka Kerstin Liderowa, samo kur a hostči derje romadze zwierst, tak zo zaklinčachu nimale hodzinu na wuhonje kotec Brožnje najšelakoriše melodie.
2: Naš kur stej za hupčnu, nohotnosť, zromotnosť a veselo na tom.
1: Z leta 1966 so hižo veusy spiva, jako byše so tedy kur jako cirkvinský kur založil. A nietko, když spiva s novým jenom, intermezzo, so zavisče hišče 60 let přidruží.
0: Aj přikleske se je Čornokomčanski kovoprođe zaslužil, tak Diana Fryczec-Krymichowa, kiš rozpravjava vo njedźelnym koncerče, kiš bie s dobom spione večo. Nedom je, bilek našesč, nitko zvyšime Božinu Bjaršec.

0: A dodam, de za dzieci w lesu nie wiezol, jesu smieczkecach, nie, smorčicach, ale smieczkecach, tak wokoje prawie, wutromne čak za pokiju, a ze smieczkec dale do Kamienca. Porodna stacja Kamienskej Koronie to je tema, kotraż wulke emocje wubabia, tak kajš znak a nowe fakty so przydruža Blanka.
1: Haj, to prynje na jenem poku by veselo a voloženje po neočakovanym nakvilnym vukovaniu stacje poslane menšine, nedželu to by jara vulke, na tamnym boku je hižo v okresne semi korco diskutoval a zviask za pasažeru pro ban je potom rozsud v okresno semika votre kritizoval Dule so starost, ča vo strotu prečivo z javnemu obkade a mobiliče vúrava. Sič buso a čahu romadže šmurač so by v obleto 100 posta do 200 žonu dale v Kamencu porožič mo. Po miliona euro z javnemu blízko obkade predsač, so by porodná stácia 7 mesacu dlhé obstava, vo to v principie, že ale s tým nic ešte dosť.
0: Šta s tým nitko zasumíš?
1: Hajna, haj, ta druhá vec je, sme dostali čara ráno ke konci renča vúsovania nú informáciu z jednačestva korunie, so voní dola a definitívne konc leta porodu stáciu začinia. Trajné dále vedenie nie je možné, dokáž by deficit, ktorý štutun votriat zavinuje přichodcovi korunie vorozu, tak jednačelka Ulichova.
0: Nitko som dosponie zamlené. Penežná pomoc v okresa bietola jenojš prilúbjená pod tým umenením zosod. Tutun zdobyty čas wużywa za to namakać trajne rozrysanie zadale w obstacie gynekologii Kamencu.
1: Hej, tak sem ja w okresne radzicielu poprom tej zrozumiewa, jak tu ci dre nietko na nu sytuacju reaguja, hat swoju pomoc za so cofnu, to je dotaj wszystko nejasne, oczywidnie ich tuta tema dre hiszcze zu kwilu zabiera, a my was wieso też dale o tym informujemy.
0: Dysz dawa za so nieszto nowego. Pech menšinu, dosed mich hier.

Ważny za przychod, szojny w kotrym ramiku, je dorost. A tak wieza też dorost serbskie je kopańcy. Wczera zetkał huso Tadej Cysz, trener dorostu w ubranku EAD w kopańcy, Michaela Rabowa od serbsko-szulsko towarstwa, a Klemens Szkoda od domowiny, zobychu letusze akcje za młodych kopariu przyjotowali. Tak planuje treningowe jednostce Nebelczycach a w Kruszczycach. A też przeczes guru przeczywo mustwu towarstwa Budesa Budeszin. Tu dawot mi jest w ramiku pokalnych w okresnych finalu kunc junia dokładnie 27 w Ralbicach, a dalej budżet iż na zemie za starobną skupinu E pod takim halowy koperski turnier w Radworiu kooperacji z tamniejszym sportowym towarstwem. Tute akcje narunaja serbski koperski kemp na alternatywne właśnie, szako so tutun lica nie przewiedzie. Projekt przewodzuje wonie serbskie szulskie towarstwo z podpieru czesnoamskich. Ja si myslu, dođe toa Kulwiecka, a rajorio, bude se Budešin, co niech čopve zdrasča. Dalše pokive za bliższy przychod Rika Džencišu w sredu a przychodne dny mam nedom za was potem, zo je alle farben dođiu. Vosa menšinu, ponapu vas mich je.

přečelijo domizny a kultury njesvačitvo přeprošuja na wobľubowane zromane spěwanje ludowych pěstnów dženca njesvačanskim rodze. Započejo wieczor sedmich. Wieselić môžete so jako hosćo na kóry ze Žižino, Čorno Gumca a na žunský kór z Rakec. Dalszy termin z tej dženca sredu zapisany na naszym kalendrze a tun rieka Gmeńska Rada Trebin. Wieczor sedmich, dom je tłorstwo. W Dziewinie są potem Gmeńska Rada Juce skadżuje samsnym czasu, wieczor sedmich, tam Dziewinie poniowie w oborie. Piatk koncertuje szulorio budyskie w okresnie uczmieje szule, tu budyżnie niemsko-sarbskim ludowym dziwadle na wolnym jewiszczu, a pokazaja, co su tak leżo lietuszym szulskim lecze naukli, z początk koncerta piatk wieczor budzie w sedmich. A to runia piatk przeproszeni w odsiofiżo na dworowy zwiedzień do Serbskiego Muzea Koczebusu. Krótki przednosz rozłożuje tam najpierw stawizny mudroczyszcza, potem przedstawia się wszelakie mustry rozdzielnych trastowych regionów, a dalej z aktualnymi pospytami tutun staru techniku zdziarzyć. Po przednoszku może się takie wosobite dzieła potem małej ustajence wobladać, a też wutestować, a zariadowanie się też hudźmnie w obróbi od skupiny Jakie Schwarz. A last but not least też w oczylne derymecze je tam koczebusu piatk postarane. Jeli macie jeszcze dalsze terminy za bliższy, albo też dalszy przychod, zdzielcie je nam rado, a potem zapisamy je do naszego kalendra. Z tym minutko 12, 12 minut ponad 8, 7 godzin 2 a 4, podamy się so nietko z Anna Mariu Brecznadorec z radością do żywienia.

0: Z radošću je prave hesło, tak małe kaj strony komcie. Ludność Wales'a je przyjrzym przeco agilna, przeco za tam nieszto stała, kajże to też Diana Fryczec-Grymichowa minienu niedzielu zasa zbyszczyła.
1: Mi w wiecie, gdy jeszcze przez kubice córku nas mio kotec Brożyn. A jako z dybką nawiecz opieczych na wiosni cyrkwi odzwoni, zaklincza prynia musicalowa melodia. Wiosny kurs czarnego kumca, wiesze nas spiwanie przy Brożni przeprosył. Jetzt hat 60 Bobelerio je na program pod hovem nebjom přikvatało, šako běše totiž vosebit na večer. Praje Sabrina Wagnerova, kiž sam se vukne, a si svoba k pomoci na cedlu napisa.
2: Intermezzo müssen nach Chor mit Johnem Kromsu je nove mieno dostał.
1: Zanim bych hostio jenoż po boku stali, ale też sobu spiewacz moli, su spiewario a spiewaki wosebite spiewne zesiłki wudzielili. Ale nic jenoż proste cedle. W zesiłkach stiechu ke kuźdemu spiewy też dodatne informacje. Kaś na przykład sztuje komponist, tekst we oryginalnej rzeczy, dyżby przełożk, albo dybu spiewk prynimu razy naspomnienny. Z lubością wyotowana zbiarka bierze przekwapienka za włoczko. Przekwapienka bierze też szeroki repertuar. Za publikum bierze to koło jezba przez ludowe śpiewy, moderne korowe kompozycje a domizniskie zynki. Nazonita dirigentka Kerstin Liderowa, samo kur a hosti derje romadze zwierzć, tak zo zaklinczachu nimale hodzinu na wuhonie kotec Brożnie na szelakorische melodie.
2: Nasz kur zdej za hupcznu, nohotnosć, zromotnosć a weselo na tym.
1: Z leta 1966 so hižo wełsy spiwa, jako byše so tedy kur jako cyrkwinski kur założył. A nietko, gdyż spiwa z nowym mienom, intermezzo, so zawiesce hišče 60 lit przydłuży.
0: Aj přikleske se čornokomčanski kor zaslužil tak Jana Fryczec-Grymichowa, kiž rozprawiava v nedzielnym koncerče, kiž bie z dobom, spiewne večer. A spiewne se spiewom, že tu dale, s doktorom Paste.

Dr. Taste spiewa, so prasza je tożno, było szo, ja praju nie. Mamy nudom jeszcze nabożne słowo, a potem jeszcze całą godzinę, tu już żaden strach. Don't worry, kajś spiewa Leonie nitko, 8 do 8.

0: A wulki winus pionis župnis vegin, jako zromadne projekt ze sportovým towarstvom Piskice dňa 3. oktobra. Na njonje přeprošene zromadne ze serbskej skupinu Kmeluanku, tež cymbolua skupina z Moravy. Slepjanske gmenske radže tvoria cio bywši radžičeljo frakcia AfD přichodnje svojsku frakciu, ona rieka zajmowe zjednočenstvo slepo a ich vesne džile. Dovolze vi vesanosta jok funda čera na posiedzeniu rade. Či cio vo podstatnichu zaužine nuje frakcie s tym, so je so čišč na nich ukonjau kak mili votvo suač. Vukaza a smirnice pak nochcichu akceptovač. S tym przysłucha Slepjanskiej Gmińskiej Radzie z Matiasom Lamponitko Janosiszczy jeden za posłan z frakcji AfD. Wiatrzacz 356 czy jeczera na dniu Wotyreno Dwora wojorusku dzieczacu a młodzieńsku farmu wopytało. Zwisku z cywozakskiej akcji susi wosyby dzieci na farmie, gdyż je noszarstwie CSB, szelake drużyny skotu w obladacz muli. I szacz do końca lata wotyria dwory a ratorskie zawody po całym kraju swoje rota. Wone a zahajenskie zaredowanie za akcję po całym Niemskie jest rzecz junia we Kocinie krabatowym lokowym świecie. A to bychu nasze pojeszcze, kotrzeż namakacze też na naszych stronach we internecie a we naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: A ludzie, którzy tu we mieście z przedyśnikom po hasach, ono so deszczuje, a może so przeco zaso deszcz podeszczuwać, a to z najmniejszać do przypodnia praja meteorologojo bożyszo maso trochu uwejtrić, maksymalna temperatura dżęca 20 stopniu, jutce potom cia 20.
2: Na puczach nasze kończynie dale szo swobodne wyskacz z tej tu system je mjez Leppersdorfom a Bočnicu. Ja si myslu za jestem Espeča Đurđesač. Minje nas nano pak tež a štyri tu iš dživajče. Jeno rešuđe na svoj tempo. Javak, kaž prajeno šo svobodne. A tu iš pšej moj Blanka a ja. Dobri jezbu.
1: Serbski rozvoz.
2: Štyri nedom peč menšino. Bona bođe večjih. Netko zaspiva nam Dennis Wenzel. Mje ničo ne džorži. Serbski rozvoz pšeje vam dobre ranje.

0: Widzisz, dżęca pak chcemy se jednu osobitość druszcze drasty raz dokwaniša obladać. A to je sačk, tuta paličkova debienka, kotruž druška vokovo šije a narudži nose. Ľudia Mačiova je vopytala vokec svojbu pozdecach. Tam so ižo štvortej generácii sačky tykaja.
1: Myški płone z małymi paliczkami, biewe, przewidne, złote a slibone. W uczynie 44-letny Szymon Woko z wulkiej kisty. Hiszy ma w odtutych dość a nadość ze zawostajenstwa dżida.
2: Przez ty samusu. Wod nasza dżida hiszcie. Te są tu niedziewe jablonice nakupowali, tam masz niekajkę paliczku o fabryki, otoż to jeszcze czynia.
1: Paliczki są z pomocą muliczki i jeliczki, a sznurki na saczk tykaja. Szymon Woko pójda. Remyselnik ma wiele koniku. Saczki tykanie je wodzida przełzał.
2: Tu nie ma pana z Jurlika boli. Jasne, gdy się małki był, sam ją przecież przyladał, a on to czynił. Pan każdy tydzień skoro jeden saczk natykał.
1: Saczk tykać 8 godzin w obdzień, a po spochy, kaj się wun to czynił, to drepsze wiele ludzi nie doczyni. Tutu z czerpność się nuczk Szymon Woko zdziedził, ale pola nie o so hobby przez niekotre miesacy czynia, a czyni to skiery nieprawidłownie.
2: Also po nas to prawda wielk lita, pół lita znano.
1: Pokaza hotowej saczkaj na blidze. Jeden studiu je jeho dżuka Milena Woket sama za siebie tykowa. W prynim letniku jestem započała.
3: Hej za dróżku jen rady widzi po saczku takie zelene, różolte, hajo widzicu taki krótki sacz, to za małke dróżki, pondała jo taki wulki sacz też, kisz mamo ty jako przedwołu tam na tym rubiszku, to tak rec te Miritko za to.
1: Fat, na kotrymż jest pisako Miritko za saczk namalowane, je wodzida. Saczk by nie do symbol za bo, a toż runia pęnyżni sznurje. Čím nadrobnišo vude bene sačk, čím renči.
2: Jen to pom bude za po začuču čini. No napravimo te 28 cm na jenu nitku navlečeš a pon jen započe ze sťomi. Pomožen tu mosto tej sovu nuc zaplešť. No jen čece týka nerunu ličbu a pom čece zas pšeste središ čo džo. To je čece dále činiš tak, to nič máš ten sačku máte pon.
1: Klinči komplikované a dež so dolara zaličíš, z paličkami, Szymon Woko pokaza nikotre za počatki.
2: Hej, to sú z počatki, kojež nie sú so tak prawe vádli, to sú so zivali, to sú, musíme so trúde spotvali, ka mo šesko čime v rinkách, a pan to nie je so celé šlachtivo. To je rád težko. Zmilky, ale najúšišo je to opravde, pan zas vod proč. Trúde, ale ty celé jednore vodrizam, so je netra kúži rink zas tak pročojíč. Oj, te najlepsze są po saczku szafli.
1: A na tute saczki są z prawem chodzi. Donisz so hotowy saczk na drużce z boli, jeduś doj pucz. Za Milenu pak je to najręcza zabawa, kisz je jej nan Szymon Woko nauczył.
0: Ľudia Mačiova je zvokec svojby pozdeca rozprawiava, džiš nan a džoka jako hobby sačky za družky tykataj. A dodam ište, taki sačk s pačokami je přeušo drotne. Poláš valče narodnoch drastov Petre Kupcenie pači kompletne sačk, kelkož vieme, nekak 300 euro. Džesač menšinu po napodživičich je.

Kot ko pa cibilku nađe već je. Podadamy jeszcze raz na pokiwy. Przeczelio domizny, a kultury nie swacić, bo przeproszu ja na zromane spiewanie ludowych piesni dżęca w nieswaczanskim rodzie. Wieczo 7 sota zapocznie, a wieselić może so hostczo na kury ze Żidziną, Czornokumca, a na żonski kór z Rakec. Gmienska Rada Trebin, co dżęca wieczo 7 domie towarstwo zetka, a jutrze potem Gmienska Rada Żywin, sam z tym czasu, po takim wieczo 7, tam niższy woniowy woborie. Od 6 do 8 julia przeproszuje serbskie kubanskie srediszczo Lipa Smerdzacy na zromane prosnińskie dny za dżidę obłoki z ich nuczkami od 4 lat. Pod nawodom Lucie Handrikoweje a Marie Więceneje jest tajnie od rana 9 do popołudnia 2 pisany program przygotowany. Między im chce ja zromanie paslić, a sportować, se też raz uleczeć do Budyskiego Serbskiego Muzea, a se stary wodoskład obladać. Popfat kvučini 40 euro za dorosčeného a 30 euro za dječo. Přizirena su možne z mailku na lipa@sorbischer-schulverein.de abo telefonisce. Piatk koncertuje šulorio Budeskeje v okresnije učenije šule NSLG od ekim dživadle na vonem jevišču a pokazaja što su šulski neče nauknili. Spočat koncerta je piatk večer 7. A to hunia piatk sče prošeni v odsioch na dvore z Vejin do Serbsko muzea Kočebusu u na tema tam buče modročišč, hudžbnje v obrubi popunio jake švarc ta skupina, a tiež v čilne dereme, če je tam postarane.

Nowe studium des Zachopiejszne Technickiej Uniwersyjsze Chrzebos z Wykomoru, a to we przyjdućym zimskim semestrze 2006-2007-2008 Komorowie, jo to studium serskiego ceptarstwa za zakładną szulu. Na webpodce uniwersyty namakają się miastem upisanie miestna za docenta albo docentku, ceptarku albo ceptaria pytają pod takim kytorysz, albo kytorysz idei praktyk byś akademicki sobużywaszer, albo sobużywaszerka, a ma sobu natwarisz nowe studium. Cytania przygotowasz, przespytowania, a uszczy wiele wiecie. Serski idei win, albo wina mec na niwuje cijaden, a teke dery niemski pejedasz, mimo tego ma sobu przyniasz didaktyczne kompetencje. Dalszne informacje namakają się na webpodce Uniwersytet Serska profesura, diese Tekuschi upisasz, gasz burza tak daloko, dajom wam to zaucasa, kwiestschi.

rastava leta 2026 jo serska. Kunst tyženja su na drastovem svižinju sersku drastu uznamenili. Kak ja to było? To słyszysz o naszym aktualnym przynosku. Za nowe studium ceptarstwa za sersku rec na Technickej Uniwersycie Chyszybus z Wykomoru pytaju docentku albo docenta, co około upisania z Gniożarzyńca planas. A poglednijmy z wami tekości do nowego udasza naszego serskiego czyżynika Nowy Casnek. Co myślimy, aż się zasi upłasi o westaś przy radiu?

Nowe studium des Zachopiechna Technickiej Uniwersyjne Chrzebos zwykomro, a to we przyjdućem zimskim semestrze 2006-2007-2006 we zwykomorowie, jo to studium serskiego ceptarstwa za zakładną szulu. Na webpodce Uniwersyte namakają się miastem upisanie miestna za docenta albo docentku, ceptarku albo ceptaria pytają pod takim kytorysz, albo kytorysz dej praktyk byś akademicki sobużywaszer, albo sobużywaszerka, a ma sobu natwarisz nowe studium. Cytania przygotowasz, przespytowania, a uszczy wiele wiecy. Serski dej win, albo wina mec na niwuje cyjaden, a teke dery niemski pejedasz, mimo tego ma sobu przyniast didaktyjskie kompetencje. Dalszne informacje namakają się na webpodce Uniwersytet Serska profesura, die se tekeschi upisasch, gasch buja tak daloko, dajom wam to zautzasa, quistschi.

0: RBB, serbski program.
1: Nimski dom w Berkowach a pszawicarski ekstremizm tema żynca we Potsdamie. Ochoza buża zasie miestno folklornego festiwala a dolno-nimskie słowo lieta jo znate. Słyszy się nim to wiecie k tomu ojo Gregor Klim dobożyn. Kościeńc nimski dom w Berkowach słysza ku kokulatym dybkam nimski ankerpunkte ekstremistyckich partajów w Bramborskiej. To jo żynca peczmarno Wilfried Peters, szef ustawowego szczyta Bramborskie we presiżeniu nuczyku nego ubiarka kraja. Takie imobilie nie dejeli odowaś petgötnoszone, w dnech sem opytaju pszawicarskie nosyś ekstremizm do towaryśności, kroni nuczykony minister Jan Rietman wet CDU. Obcyżar nimskiego doma jo tuchelu popażone, wędlice ako cwąg kryminalne je hoszobuskie jest scena, ako ma dobre zwiski do pszawych a pszawicarskich krezu, tak Rietman, jo mu uchytuju, aż jo woni swój dom popalił, aby przysią na penezy zawieścienia. Planiogo a dalśnych miestno je policaja namakała ilegalną pyrotechniku a dewocjonalie z NS-casa. Przespytowania jeszcze bieże. Folklorny festiwal Łużyca buża przyduce leto teke zase w Dolnej Łużycy. Ochozy jo przygotowański ubiak domowiny cora predny raz obradował, tuchylu starają se pak finansu dla grony domowiński referent Peter Brezan.
2: Ochoza definitywnie zaspodla. My mamy pak w Braniborskie jene financjalne buża dano. Braniborskie jako kraj są rozsudzili za komuny, poprom takie przydatne projekty. Myślicie, jak spodgieraczka żuło, ich wymste prena haushalt nie urunane. A z tym mamy małku użalaną w Dolnej Łużycy tam te finansowane garantować, ale my mamy nadzieję, my też za sponsorami potamo, albo za drugimi spichońskimi sredkami.
1: Zlezena jo, aż nie ma pizzańskie amt, do Kötarykoś słysza ochoza, tuchulu urunany gospodarski plan. Negledajúce na to, že plánovanie dopredka, či dver, kšie južo svoje vrotná vytvoríš, jaden z tvojto mašota Roni Henke ešte namakáš, prezám veselí se vo podpieru sportárskeho tuvaristva a starejšinskej iniciatíve, také regionálne piedar, domovina a ohozar Lorenz Krause bužo podpierovaš. Festival bužo znova vet 8. do 11. júlia a bužo 5. 9. júlia ve ohoze. We Slepianskej gmeinskej raže sú či zastupniki ustupili z frakcie AfD a stvorili novú frakciu. Je se kroni interesu ve zjadno šenstvo slepe a jeje vejsne žele. Informiroval v tom jo šota Jörg Funda, cora na presiženju vejsneje rade. Jadna se vo Falka Pasova, Angeliko Kut a Kristiana Fiveka. S tym jo jano ešte jadna paršona Matthias Lampe za AfD v Slepianskej raže. Ako zavinu pokazujú te či zastupniki na šišť, ako sú vesoba z partaje AfD a druge vesoby na nich ukbali, kak deje vedkvasovaš. To nie sú kšeli akceptirovaš. Angažirované seniorky a seniory v okresu z Privenisa sú odovali peniežele 500 čone. V okresnom amče v Baršču sú im přepedali cestné opismo landrot Martin Häusler a dalšie zastupníky okresa. V tom lieše jo ich 6 seniorov z Krotka, Picnia, Drevka, Darbnia, Derbna a Gubina. Veni se vesebne angažirujú za staršie generácie ve tovaristvách a komunálnych gremiach, při tejko špie súgestči teke nieco veď Serbov zgönili, serbská zakronita okresa Romirov, jo seniore vjadva přes aktuálnu serbskú ustojencu v okresnom amše. Kudel mudel, jo dolno nimske svovo leta. To ste znáte cenivej literatúrne muzeje Fritz Reuter ve Stavenhagen a domovníske tovaristvo Mecklenburgska před Pomorska. To teke v obchadnej nimske rece znáte slovo opisuje kaž nieco jo kradu přezjadno. Teke v možinske kategórii a v kategórii nových slovo sú pomenili slovo leta veci ako 100 slovo jo odovavo zapedane. Podobnú akciu v Serbach ma kúšte leto za gorno serske slovo leta casnik serske noviny. Trójko sme cakali do podnia jo přišel z kojencie dešť, bandy deštových mrokavo jo pak ju štali šignu, dajšne dešť žinca drie nebužo, nic tak šopo žinca, letok maximálne 18 grado, mi ve 11 grado ve přidujcej noce, viče bužo šako, do podnia smynco, vybiegovek podnia bužo zase šopo až na 24 grado, je dobra šansa za pogrím s dajšnym deštom, mokše jedro mežo so šignuš až do 5 do podnia a pen bužo zase sucho.

0: Przy telefonie mam nintu redaktorku naszego serskiego tyżynika Nowy Casnik, a to jest Jill Francis Ketlet, co jest dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Jo, ja som już słyszała, aż masz ten raz w tym nowym utaszu jele jubileo. Kakie jubileje to są?
1: Nic celu dybkonie, ale w to celu uczopnie. Jo, to na przykład jubilej Ingrid Hustetowej, ako jo swieciła z letni tyżyn. Senem żasety narodny dzień, a jej pestrzony jo cewy bok w nowym casniku żoś. Zgonią się zajmne wiece w jej żywieniu, a statkowaniu, literalnym tworzeniu przede wszystkim. Jo, pasujący k tomu mamy tylko jeszcze jeden dalszy literalny bok, z otonem do niesłusza k jubilejom, jano przypadla, rozlat na przykład tam przedstawiamy dalszy jubilej, żulojski kor, ten swieszy, sto a stoża szalet, wiegin stary kor, planas w dolnej wóżycy, nimsko-serski. A ku jego stawis nam, jo napisała seriu Maria Elikowska-Winklerowa, prydny żel, co daszo w tożtom udaszu, a se wie, pokażemy na ten termin. 7 junia w Nito Swiesze, w Kiacmie, w Żylowie, przy Sportniszczu. Ale już od tego, może się cepiszku zanurić do tamnych stawisnów, jak ja się to zachopiła z tym korom. A ten trzeci jubilej, taki jeden żylojski, to jo 80 lat gwiazdania glotni w Żylowie. Te są świecili już w aprilu tego leta, ale w artyklu Georga Cielonkowskiego wam takie prezentują te stawizny tego małego zawoda. Ketania wiegin oblubowany, nic jano pla Żylowariu, takie zwęka.
0: Co się jeszcze uzwignuć mimo tych jubileo?
1: Cele jasne, jo, aż mamy takie tu drastu leta, jo, to się takie pla rozgłosa zgonili w nas, jo, Katalin Poracko, jest perla była w Lubniu je, a jo pisała w swoich zaszczyszczach, to se wie, aż to ja takie nuci. Rytno, dzisiejsza tema, jo, rejtowanie na poniach, na to jo, przeprosu, rytce centrum Vita jest letny pytk, to ja rytna wiec była za te dzisi, a gledający na młodych ludzi, daje pewności artykel. Ten ją napisała nasza pomocnica, abiturientka Lucy Leuchenholz. Wena ją pedla była, ako su mieli studenty Frankobrodzkiej Uniwersytety Viadrina, also ako te su mogli dożywić przednosk k serskiej temie, gawet serskiego instytuta. Co ich zeznali z serskimi rytnymi elementami w zjawności w naszej okolinie, a oni są tego pytali za takimi elementami w Chrzebuzu, a tam jo Lucy Pödla była.
0: Po tak, myśmy się jasli na nowy udarzy naszego serskiego tyżynika, nowy casnik, a za kuszczego oburzony co Pödla za dzisiaj młodostnych, jo, a tylko za starszych se wie. Dziękuję za przy telefonie była Jill Francis Ketlet, co jest życzę mam jeszcze jedny dzień.
1: Dzień dobry.

Tema naszej muzyki tygodnia jo ten raz darjenie albo bysz obdarione. Obdariona niemska rock'n'roll band The Silverettes jo se sledne lito zważyła do wesebnego projekta. Na ich albumie Silverettes Go International spiewają na 14 titelach we 14 rzeczach. Jeden titel jo wird kultowie czechosłowackie kubki Olympics, titel Togo spiewa, już o szogroni dajmy wiedzy w twojej ljubości. Ten pszały dar, ten jo pak dostał komponist tego spiewa, a rokowy gitarist Peter Janda z użyje 80 letami, a skoro 60 let po wezjawieniu oryginalnego titula grają na tom nowym nagrawaniu ekskwizitne gitarowe solo.

Radio Vice słyszysz o pędwicy, bo jesteśmy kopańcowym turnierem na grach, a z abiturnymi przespytowaniami do Nosarskiego gimnazjuma jsme se zabierali. Przy mikrofonie buża za was Gregor Klim, a ja mam ninto Jana Szczica z wam na zase słyszanie gronisz, ja som Ania Kocholt-Schwarzowa. Życzę wam przeszaredny wytpodnio, a spedowny jacor.